czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.

0: The Beatles, na bębnach Ringo Starr, artysta, który w tym tygodniu obchodził urodziny. I składam najlepsze życzenia wszystkim jubilatom i solenizantom. Życzę wszystkiego co najlepsze i dobrego weekendu. A na początek weekendu bardzo gorąco się polecam. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock. To jest Dobrze Rokuje na naszej antenie. I już teraz kawałek od Dziwnej Wiosny, który dobrze rokuje. Dziwna wiosna w głośnikach, lato za oknem, a ja z Państwem do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: System of a Down w Radiu SK Rock i niech to będzie muzyczna zapowiedź tego, co wydarzy się w tym nadchodzącym tygodniu. System of a Down przyjadą i zagrają w Polsce. A my wylatujemy z Polski i w nadchodzącym tygodniu lecimy do Ostrawy na festiwal Colors of Ostrava, ale nasi ludzie będą też w innych miejscach. Będziemy w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Kazimiernication, będziemy też na Męskim Graniu w Gdańsku, bo państwo zgarniali u nas bilety na tę imprezę i będziemy oczywiście o tych imprezach jeszcze przypominać i informować w radiu oraz na skrock.pl.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
8: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
9: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Tylko Ciebie pragnę. A o tej porze to pragnąłoby się jeszcze chyba trochę pospać. Pozdrawiam wszystkich, którzy musieli wstać w sobotni poranek. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą się dzisiaj udać do pracy. No ale wiem, że są też tacy, którzy korzystają z weekendu i już ruszają w trasę. Może gdzieś za miasto. I jeśli szukacie dobrych dźwięków do samochodu, to The Black Keys chyba się sprawdzą. Panowie, jedziemy.

0: tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. I myślę, że trochę się zakumplowałem z panem Zygmuntem Staszczykiem. Pan Zygmunt bardzo fajnie zaproponował, żebyśmy przeszli na ty, ale z taką legendą. No nie wypada, więc ja zwracam się do niego, panie Zygmuncie, a pan Zygmunt zwraca się do mnie, panie Zygmuncie. Myślę, że brzmi to bardzo, bardzo sympatycznie. Efekty rozmowy z Muńkiem Staszczykiem, z zespołem T-Love do znalezienia gdzieś na naszych socialach. A w radiu Muse i Joan Jett na pewno już za chwilę w ST Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z ST Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj ST Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Soundgarden, Black Hole Sun, jeden z muzycznych hymnów lat 90., z czasów, do których bardzo chętnie wracamy wspomnieniami. No ale w kalendarzu 11 dzień lipca roku 2026. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest sobotnie przedpołudnie, mamy sezon wakacyjny, więc spotykamy się w takiej właśnie konfiguracji, ale mam nadzieję, że będą Państwo ze mną przynajmniej do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Talking Heads w Radiu SK Rock, a wcześniej Red Hot Chili Peppers na naszej antenie, Red Hoci z płyty By The Way, płyty, która w tym tygodniu obchodziła urodziny. Jest ona w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o moje ulubione płyty zespołu Red Hot Chili Peppers. Na pewno są tam Blood Sugar Sex Magik i Californication i Mother's Milk, ale myślę, że w top 5 miejsce dla By The Way też się znajdzie. I myślę, że urodziny tej płyty to chyba dobra okazja, żeby odświeżyć sobie ją w całości. By The Way, Red Hot Chili Peppers, gorąco polecam.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których wyciąga wnioski. W przeciwnym razie rodzinie grozi katastrofa.
2: Rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. Co się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, bo ten rodzic jest permanentnie napięty.
1: Moim gościem będzie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień, realizatorka warsztatów wychowawczych, współautorka książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji.
3: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Reklama.
13: Hi, this is John Entwistle.
14: And this is Pete Townsend.
13: Of The Who.
15: Hi, this is Carlos Santana.
16: Hey, my name is Skin.
17: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on SK Rock.

Czy wciąż się śni? Pytała pani Edyta Bartosiewicz. I już teraz wybrzmią dźwięki, które brzmią jak ze snu. To takie efektowne, fortepianowe glissando, które zdawałoby się zaprasza nas do jakiejś cudownej, onirycznej krainy, no ale w tej krainie dzieją się mroczne rzeczy i tragiczna historia, która opisana została w utworze The Boomtown Rats, utworze I Don't Like Mondays. Pozwolą Państwu, że w weekend oszczędzę Wam szczegółów dotyczących tej historii, ale myślę, że tych dźwięków posłuchamy z przyjemnością. Prosimy.

0: Offspring w Estrock. I bardzo dobrze, i takie dźwięki też nam się należą. Te dźwięki brzmiały bardzo weekendowo i są specjalnie dla was w to sobotnie, weekendowe przedpołudnie. A już za chwilę coś dla tych, którzy przy okazji weekendu lubią po 50, bo będzie utwór po 50 od zespołu The Doors, na pewno w Estrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

0: Linkin Park, What I've Done, co ja narobiłem, bo zwykle o tej porze słyszą się Państwo z Łukaszem, ale trwa sezon urlopowy i wakacyjny i tak się jakoś złożyło, że ja wylądowałem tutaj z Państwem przed południem, ale jest mi z tego powodu bardzo miło. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock, to jest weekendowe, dobrze rokuje i skoro już spotkaliśmy się w takim zacnym towarzystwie, to teraz jeszcze zacne towarzystwo muzyczne. Chłop nazywa się McCreary i zaprosił do współpracy Slasha, Duffa, Chada Smitha i stworzył kawałek Cool Kids. I teraz ten kawałek w radiu, a ja z Państwem do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Creed w Radiu SK Rock. A wcześniej na naszej antenie Iggy Pop, czyli gwiazda ubiegłorocznego festiwalu Colors of Ostrava, a to festiwal, z którym bardzo się przyjaźnimy i w tym roku znów będziemy w Ostrawie i będą tam też Skangenenzi i The Libertines i 21 Pilots i Baby Lasagna i Państwo też tam będą, bo wygrywaliście na naszej antenie bilety na ten przepiękny festiwal. No ale jeśli wybieracie się w jakieś inne miejsce i chcecie się podzielić z nami wrażeniami, to nagrywajcie wideo, wrzucajcie na Instagrama, na Facebooka, oznaczajcie nas, a my będziemy to podawać dalej. SK Rock, gorąco się polecamy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Tak, w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
1: Łukasz Bąk.
3: Pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
7: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.
9: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
10: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

System of a Down w Radiu SK Rock. I coś tak czuję, że im bliżej wydarzenia, to tych kawałków Systemu będzie na naszej antenie jeszcze więcej i jeszcze więcej. System of a Down w przyszłym tygodniu w Polsce, no ale tych emocji będzie zdecydowanie więcej, bo będzie też Marilyn Manson, będą też emocje festiwalowe. O festiwalu Colors of Ostrava już Państwu wspominałem, a przecież ludziska pędzić będą też do Jarocina, na Jarocin Festiwal, do Gdańska na męskie granie, no i do Kazimierza Dolnego na przepiękny festiwal Kazimiernication. Sporo gwiazd, sporo emocji przed nami, sporo przepięknych wrażeń, ale żeby nie było tak, że od tych wszystkich wrażeń nam się w tyłku przewraca, to teraz na naszej antenie zespół, który w tym roku koncertu w Polsce nie zapowiedział. A szkoda, bo zobaczyć ich na żywo to podobno jest wielkie, wielkie przeżycie. Zapowiadać ich chyba nie trzeba. Niech grają.

0: The Clash, Rock the Casbah, utwór, do którego powstał bardzo fajny klip. Klip, w którym widać bardzo dobrą zabawę, taką zabawę ponad podziałami. I takiej zabawy w ten weekend Państwu życzę, ale życzę też dużo odpoczynku i spokoju ducha i bardzo dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Słyszymy się w poniedziałkowej kolumnie Zygmunta. Dawid Zygmunt, do poniedziałku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Esse Rock.
2: Krzysztof Grabasz Grabowski.
3: No, dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
2: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, które bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
2: Na wesela weszło.
3: No wesela, tak.
2: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
2: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowna.
2: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już na miejscu i jesteśmy gotowi do bardzo fajnych informacji garażowych. Łukasz Bąk jest ze mną teraz.
2: Pasy zapięte, możemy ruszać. Joanna Ziętarska. Tak, ja zapiąłem.
1: Widziałam już właśnie.
2: Pasek zapiąłem tutaj, o.
1: O Jezu, zapiął pasek. Słuchajcie, dobra, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: No i na początek garażu mamy dla was bardzo fajną informację. Będziemy mówić o rozwoju.
2: Świetna, na pewno was bardzo zainteresuje, gdyż jesteście żywo chętni, co by kupić to auto.
1: Ale poczekaj, czy trzeba zawsze słuchać o autach, które chce kupić? Można posłuchać o samochodach, które są na swój sposób niezwykłe. Jest lifting z Rolls-Royce'a Spectre, który jest Rolls-Royce'em elektrycznym i w dodatku sprzedaje się jak świeże bułeczki.
2: I
1: jak
2: w dodatku
1: można coś powiedzieć takiego o Rolls-Royce w ogóle.
2: I w dodatku ludzie jeżdżą nim więcej niż ja mógłbym się spodziewać, bo średni przebieg takiego Spectre roczny to 6,5 tysiąca kilometrów, a są i tacy klienci, którzy rocznie przejeżdżają 25 tysięcy. Ja myślałem, że oni tylko z helikoptera do swojej willi na lazurowym wybrzeżu albo z odrzutowca, a tu się okazuje, że naprawdę lubią spędzać czas w tych samochodach.
1: Widzisz, i jednak okazuje się, że ludzie rzeczywiście używają Spectre. To jest bardzo fajne. Będziemy dla was mieli bardzo ciekawe informacje na temat tego, co się zmieniło. Uwaga, bo tu jest sporo różnego rodzaju...
2: Sporo marketingu.
1: Tak, sporo marketingu fajnego. W związku z tym na przykład, uwaga, zmodernizowana, perforowana skóra, to gdzie projektanci brytyjskiej marki stworzyli wzór inspirowany kształtami chmur zmieniającymi się w świetle księżyca, gdzie znajduje się aż 78 138 otworów.
2: A jak perforowana skórzana tapicerka wam nie odpowiada, to możecie mieć taką z tkaniny Duality Twill wytworzonej z bambusowego rajonu i wnętrze wykonane z tej tkaniny może zawierać do 2,6 miliona przeszyć, a jego wykonanie zajmuje w sumie do 25 godzin.
1: Czy zapamiętaliście, kochani, te cyferki? Bo jeszcze mamy dla was więcej. Podświetlany panel przed pasażerem, który otrzymał nową grafikę, a wzór składa się z 8108 pojedynczych pikselowych iluminacji i inspirowany jest ruchomą mgłą unoszącą się nad lasami South Downs, rozciągającymi się za siedzibą brytyjskiej marki w Goodwood. Ale to jest piękne, jak czytasz coś takiego i masz poczucie, że obcujesz z folderem reklamowym bardzo ekskluzywnego przedmiotu.
2: Szczególnie, że jak znam klientów Rollsa, to i tak każdy będzie indywidualizował swój model. Natomiast nie będzie można zindywidualizować silników i będzie to w wersji Black Badge najmocniejszy Rolls w historii, bo będzie miał 680 koni i 1100 Nm.
1: Nie, no piękna to jest historia i do Spectre życzymy wam również swojej własnej willi na lazurowym wybrzeżu.
2: I odrzutowca.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ja się cieszę i raduję i naprawdę bardzo trzymam kciuki. Słuchajcie, marka Mitsubishi ma wrócić do legendarnego, wspaniałego modelu.
1: Się obudzili.
0: Którym się, no ale wiesz co, dobrze, lepiej późno niż wcale. 5 lat go nie było na rynku, ale w gruncie rzeczy 12 lat, 12 po prostu w ogóle nieprawdopodobnych lat zwycięstw w rajdzie Paryż-Dakar. Auto, które funkcjonowało po prostu w ogóle jak absolutny mistrz świata wszędzie. Świetny samochód na podróżowanie, świetny samochód na, w teren. Mowa o Mitsubishi Pajero. Legenda.
1: Pajero albo Pajero.
0: Albo Pajero. Tam, gdzie jest Pajero, będzie się nazywał Montero. Na
1: Pajero to jest brzydko.
0: Brzydko
1: to jest Pajero, więc
0: sobie
1: będzie
0: sprawdzić,
1: się
0: co znaczy
1: Montero.
0: Pajero.
1: Sprawdźcie
0: po
1: sobie, co po hiszpańsku znaczy Pajero, dokładnie. Straszną ma historię w ostatnich latach tą Mitsubishi, powiem
0: trudną.
1: Szczerze.
0: No wiesz co,
1: no, trudno, błagam cię, no pudrowanie tych nędznych samochodzików opartych na tym, co wymyślili tak naprawdę Francuzi, a Mitsubishi nie miało tu żadnego wkładu. A przecież marka, która miała tak legendarne modele, jak to Pajero, albo jak Lancer, i to w szczególności w odmianie.
0: No genialne, tak.
1: Nie?
0: To w ogóle mistrzostwo świata.
1: Poszli po prostu najprostszą z możliwej drogi, pogubili się, robią jak auta nijakie, pozbawione ikry, niewyraźne i chyba tylko dla tych, którzy jeszcze kojarzą tę markę ze starych, dobrych czasów. Ona jest dzisiaj jak płyn do mycia naczyń Ludwik. Używamy go tylko dlatego, że jesteśmy do niego przyzwyczajeni.
0: To prawda, ale ja naprawdę bardzo wierzę jednak w to, że Mitsubishi się odrodzi i wiesz, jakby za piękną ma historię i za długo na rynku jest i za dużo dobrych rzeczy stworzyli, więc być może to jest jakaś próba, bo jednak sprzedaż Mitsubishi po prostu spada. Brutalna prawda jest taka, że jak ktoś sobie chce kupić Renault, to idzie do Renault i niekoniecznie chce mieć właśnie pudrowane Renault ze znaczkiem Mitsubishi. Teraz myślę, że może właśnie poszli po rozum do głowy i będą próbowali coś z tym Fantem zmienić. Tym bardziej, że Pajero będzie na ramie i to będzie na ramie L200, więc idą w dobrą stronę.
1: Oczywiście, że tak. Ma to być po prostu nie kolejny SUV, nie tylko powrót do samej nazwy, ale ma to być po prostu powrót do tego, co Pajero sobą reprezentowało. Rasowa, offroadowa fura i ja to bardzo szanuję.
0: Bardzo trzymam kciuki i miejmy nadzieję, że Mitsubishi naprawdę się odrodzi i wróci do swojej świetności.
2: To jest Garaż w ESC Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia moje. Będzie ci się naprawdę, bo gęba cieszyła.
2: Już, ja czytam tylko, widzę ten Fiat 500 tak, i od razu gęba mi się śmieje. Tak.
1: To jest niebywałe swoją drogą, że od 57 roku, odkąd pan Dante Giacosa wziął i narysował 500, to potem po tych latach świetności tego auteczka powstała nowa 500, która cały czas ma się świetnie i naprawdę, słuchajcie, gęba się cieszy. Miałam w swoich rękach Fiata 500, który jest Fiatem 500 teraz hybrydowym, ponieważ oni wymyślili jakiś czas temu, że będzie tylko elektryczny, ale już jednak stwierdzili, że może nie, to może jednak do tego elektryka dołożymy jednak tę spalinówkę litrową i zrobimy z niego hybrydę. Ale trzeba przyznać, że jest śliczna. Miałam go w wersji Torino. Jest przepiękny, był emblemat elegancki, piękna pepitka w środku, śliczny kolor, taka właśnie jakaś ciemna zieleń, ale taka w ogóle opalizująca, mistrzostwo świata. Tak, bardzo ładne. I to rzeczywiście...
2: A czytałaś się katalogów Rollsa?
1: Wnętrze, to troszkę tak, żebyś wiedział. Wiesz, jakby trochę mnie poniosło mnie odrobinkę. Ale jest to auto, które robi wrażenie, które naprawdę przepięknie wygląda, któremu się naprawdę czeka się gęba cieszymy. Bardzo ciekawe elektryczne klameczki, takie, że trzeba po prostu sobie wcisnąć i ona się otwiera, a w środku jest guzik do otwierania. Jest też na wszelki wypadek wajcha. Gdyby się to nie zadziałało, i człowiek musiałby je jakoś otworzyć po prostu zupełnie manualnie. No i teraz pytanie, jak to jeździ? Zapytaj mnie, jak to jeździ.
2: No jak to jeździ?
1: Jak to jeździ?
2: Jak to Joanna jeździ ten Fiat 500?
1: Bardzo wolno. Powoli jeździ.
2: I 0-100 mierzysz kalendarzem geologicznym albo klepsydrą.
1: 0-100, 16 sekund i 0,2. Czyli jeszcze musisz przewachlować skrzenią manualną. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka.
2: To nie, to ty po prostu nie umiesz może skrzynią machać.
1: Może ja nie umiem tak skrzynią machać. I 16 i 0,2 się z tego zrobiło. Fakt faktem, rzeczywiście rozpędza się jako jasny pierun trzaśnie, jak powoli on się rozpędza. Ten Fiacik 500, co nie zmienia faktu, że jak już się napędzi, to jedzie. I ciągle jednak mnie raduje.
2: Wiesz co? Fiat 500 jest tego rodzaju samochodem, gdzie znajduje 500 powodów, żeby go nie kupić, a i tak go kupuje.
1: No, prawda?
2: Bo tak wygląda i od samego patrzenia na niego japa ci się cieszy i zaczynasz nim jechać i masz w pompce to, że on robi setkę w 16,5 sekundy.
1: No, coś
2: niemniej uważam, że do tego typu auta w dzisiejszych czasach dużo lepiej pasuje napęd elektryczny.
1: Nie chciałam się z tobą zgadzać, nie chciałam, aż w końcu przyszedł ten czas. Masz rację.
2: Pierwsza taka sytuacja w historii 36-odcinkowej naszego programu. Joanna się ze mną z czymś zgodziła. Zapamiętajcie tę chwilę.
0: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Miałaś małe autko, Fiata 500, i aha, ja też mam małe autko, takie sobie wybrałem na samochód tygodnia, tylko ono nazywa się Volkswagen Polo, ale z przodu ma dopisek ID.
1: Czyli jest elektrykiem.
0: ID Polo, dokładnie tak. I nie ma ten samochód nic wspólnego ze zwykłym Polo, bo można by pomyśleć, że to po prostu zelektryfikowana wersja spalinowa. Nie, wersja spalinowa to jest Polo, a tutaj mamy ID Polo zrobione na innej platformie, z innymi napędami, z architekturą elektryczną.
1: Okay.
0: Jest nawet 2 cm krótsze niż Polo spalinowe, ale bagażnik ma, uwaga, podwójne dno, a nawet potrójne dno i 440 litrów pojemności w samochodzie segmentu B w mieszczuchu.
1: Boże, niebywałe, to jest 440 litrów pojemności.
0: Ja tam wchodzę,
1: zupełnie duże samochody.
0: Słuchaj, ja, chłop 1,95 m, wchodzi do tego bagażnika w kuckach i da się zamknąć normalnie klapę.
1: Dałeś się zamknąć?
0: Dałem się
1: zamknąć.
0: I
1: ktoś cię otworzył?
0: I ktoś mnie otworzył. I
1: dziwny
0: to,
1: gupek, człowiek, gupek.
0: Gupek,
1: ja bym nie otwierała.
0: Gupek.
1: No.
0: Ale nie chcę tu opowiadać o tym, jak on jeździ, bo nim nie jeździłem, nie chcę o zasięgu opowiadać o tej elektryce. Ja uważam, że w samochodach generalnie miejskich elektryfikacja się po prostu sprawdza. To nawet jak nie mamy własnego garażu z gniazdkiem, bo możemy się naładować pod galerią handlową, pod sklepem w 30 minut, a potem tydzień na tym prądzie jeździć. Ale na zupełnie co innego w przypadku tego auta zwróciłem uwagę, dobrze mu się przyglądając. Tak jakby nastąpił pewnego rodzaju reset w Volkswagenie. Po pierwsze, wróciły fizyczne przyciski.
1: Boże, i można sobie wreszcie pokręcić
0: klimatyzację,
1: normalnie
0: klimatyzację. Możesz ustawić normalnie przyciskami. Po drugie, jakość wykonania materiałów użytych, nawet jakość plastików we wnętrzu, jak na segment B szczególnie, jest absurdalnie wręcz dobra w tym samochodzie. I to jest niesamowite. Więc mówię to o resecie, bo ostatnie lata nie były pod tym względem dobre dla Volkswagena. Wszystko zekranizował we wnętrzach, to po pierwsze. Po drugie, jakość w wielu materiałach mocno się obniżyła, a tutaj widać zdecydowanie progres w końcu. Co więcej, zaczęli myśleć o tych samochodach w detalach. Zrobili coś, czego im się już nie chciało, czyli wprowadzili fajność. W tym wypadku fajność polega na tym, że możesz sobie kliknąć jeden przycisk i masz zegary cyfrowe, które są takie jak w Golfie jedynce,
1: no co,
0: ale
1: ty
0: jeden
1: mówisz?
0: Do jednego są tak odwzorowane, a nawet na wyświetlaczu centralnym wówczas jak słuchasz muzyki, to kręci się kaseta magnetofonowa i nawet z jednej z szpuli na drugą się nawija.
1: Jaki śmieszny pomysł.
0: Takie detale.
1: Wchodzimy w ogóle w bardzo fajne sprawy takiego sentymentu, że wracamy do miłości, do retro. Zobacz, tak jak ludzie wracają do winyli, wracają do jakby w ogóle słuchania, do kupowania adapterów. Tak w motoryzacji nagle się okazuje, że mamy sentymenty. Mamy Renault 5, mamy, wiesz, mamy retro zegary w ID Polo i to mi się podoba.
0: My
1: to jest
0: też
1: naprawdę fajna rzecz.
0: Jak i będziemy mieli Mitsubishi Pajero.
1: Tak, Pajero. Pajero nie. I
0: więc są powody do Pajero.
2: Garaż w Esce Rock.

0: sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Słuchajcie, przepraszam, jakiś gość patrzy na mnie nienawistnym trochę.
3: Michał, w czym byłeś dobry, ja. Powiedz?
4: Dawaj. Nie, zawsze ciepło na Wojtka patrzę.
3: No. Ja umiałem zmrozić wzrokiem. Ciepłym zostało mi do dzisiaj.
5: Michał, co u ciebie w serwisach?
4: Trudne warunki nad Bałtykiem. No. Na większości plansz obowiązuje zakaz kąpieli, to w raportach.
5: Ale dzisiaj nie ma i tak się kąpać nie można.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.

0: w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No, są powody do pojaru. Chciałam powiedzieć, że... Czy jeździłeś kiedyś walizką? Nie, nie jeździłeś walizką?
2: Jest... Jeżeli Fiata 500 uznamy za walizkę, można powiedzieć, z przerośniętą walizką, to tak, jeździłem.
1: Nie, słuchajcie, ja opowiem o samochodzie w walizce i to już za chwilę. Jesteśmy cały czas z wami.
2: A ja o czymś większym wam opowiem. Znacznie, ale to znacznie, znacznie większym niż samochód Joanny.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Obiecałam, że opowiem o walizce. To opowiem. Po prostu zwariowane były lata 90. Mazda miała pasmo sukcesów. Po prostu w ogóle absolutnie. Rynkowy wielki sukces modelu MX-5. Wygrana w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 91 roku. I wyobraźcie sobie, na fali tego szaleństwa postanowili zrobić coś niesamowitego. A mianowicie wzięli walizkę marki Samsonite o wymiarach 57 cm na 75 cm. Dołożyli do niej składany metalowy stelaż oraz dwusuwowy silnik o pojemności szalonej 37 cm sześciennych i mocy 1,7 konika mechanicznego i zrobili pojazd, który będzie można po przylocie na lotnisko sobie złożyć i mknąć tym pojazdem walizkowym 30 km na godzinę. Wygrali konkurs nawet na najbardziej kreatywne pomysły dotyczące mobilności. No i ta Mazda Suitcase Car głównie oczywiście potem jeździła na targach i się pokazywała, ale pomysł szalony.
2: Szalony, ale w związku z tym musisz w każdą podróż zabierać ze sobą dwie duże walizki.
1: No tak.
2: Jedną w charakterze samochodu, a drugą w charakterze przyczepki. Pytanie, czy ta walizka samochód ma hak holowniczy i homologację na to?
1: Nie, chyba, ale myślę, że moglibyśmy coś z tym fantem Łukaszu zrobić, bo może moglibyśmy taką sobie zaprojektować taką walizkę teraz i zrobić do niej hak.
2: Ale szczególnie, że wtedy ten projekt był spalinowy, tak?
1: To.
2: A to teraz mamy takie czasy, gdzie łatwo byłoby zrobić taką walizkę z akumulatorem i z silnikiem elektrycznym.
1: Widzisz, to nie głupie jest. Słuchajcie, nie jedna osoba chciałaby swoją własną walizką wrócić z lotniska do domu.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Było o rzeczach małych, czyli o Mazda Suitcase Car, a teraz będzie o rzeczach wielkich. Przyznasz sama, że Ram F-150 Raptor, Ford, przepraszam, F-150 Raptor to jest duże auto.
1: Wielkie bydle jest, proszę cię.
0: Jest gigant.
1: Nie no, ogrom.
0: To teraz sobie wyobraź, że firma, która nazywa się Hennessy, bierze takiego Raptora F-150.
1: Okej. Okay.
0: Wycina mu część ramy zaraz za tylnym zawieszeniem, Boże, montuje tam dodatkową oś, bierze oczywiście Raptora wersji R, czyli takiego, który ma 700 koni i 868 Nm. Całość potem ma trzy osie, sześć kół, mierzy 8,2 metra długości, waży 3,5 tony. Jeszcze to podnosi, bo zmienia mu zawieszenie na takie wyższe 8 cm.
1: Przecież to monstrum z tego powstaje.
0: No oczywiście, że tak. 3,5 tony, 8,2 metra długości, 700 koni mechanicznych, hamulce Brembo. O co chodzi?
1: Nie no, to brzmi rzeczywiście, powiem ci zasnie, jak to się nazywa?
0: To posłuchaj, jak to brzmi. Hennessy Velociraptor 6x6.
1: Już naprawdę od samej nazwy powiem ci, że mam ciarki. Zastanawiam się, ja nigdy w życiu nie jeździłam takim sprzętem, który ma więcej niż 4 koła. I to jest dla mnie ciekawe. Przede wszystkim, oczywiście mówię.
0: Autobusem?
1: Nie, prowadzeniu.
0: Nie jeździłam. A i za kierownicą.
1: Nie jecham i zastanawiam się, jak to skręca.
0: Nie skręca,
1: no,
0: jak
1: prawda?
0: Jak masz taki samochód, mieszkasz w Teksasie, to po co to?
1: Ale gdzieś musisz czasem zawrócić. Musisz pojechać w drugą stronę.
0: No to zaczynasz w Gdańsku, kończysz w Bydgoszczy mniej więcej. To jest średnica zawracania tankowca.
1: Tak, nieprawdopodobne. Naprawdę nie wiem, zastanawiam się, kto to kupuje w ogóle, takie historie, ale na pewno, skoro firma Hennessy się tym zajmuje, to ktoś to kupuje.
0: Teksańscy rancherzy z ogromnymi ranczami, których stać na to, żeby wybulić około 500 tysięcy dolarów za taką furę. Nawet jak na Stany, to jest naprawdę kolosalna kwota.
1: Nie, chyba bym miała kilka innych pomysłów, jak wydać 500 tysięcy dolarów.
0: Na dużo walizek z silnikiem w środku.
1: O Jezu, bardzo dużo. Powiem ci, że chyba kupilibyśmy pół lotniska.
2: To jest Garaż w Esce Rock.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Jeśli się wybieracie do Australii Zachodniej, to bądźcie czujni, bo tam z kolei rozbudowali system kamer drogowych, które rzeczywiście egzekwują teraz nie tylko to, czy przekraczamy prędkość. To jest bardzo ciekawe swoją drogą, ponieważ te fotoradary sprawdzają, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy nie mają, i czy w trakcie jazdy przypadkiem nie rozmawiają przez telefon komórkowy. No i się okazuje, że cykają fotki i mandaty sypią się jak szalone. Tak to mniej więcej wygląda.
2: I pierwsze statystyki wskazują na to, że liczba przypadków jazdy bez zapiętych pasów zmniejszyła się o ponad 85%, a korzystanie z telefonu podczas prowadzenia spadło o 88%. Ale oczywiście tylko w miejscu, gdzie stoi fotoradar. No,
1: ale co, naprawdę myślisz, że ktoś zapina pas, przejeżdża obok fotoradaru, odpina pas i od razu rozmawia przez telefon?
2: Ja nie wiem, jak
1: nie, wydaje mi się, że aż tak to chyba nie.
2: W samochodach, które piszczą ci w każdej sytuacji, można nie zapiąć pasów.
1: Ja ci powiem, jak można nie zapiąć. Tak, są tacy ludzie, którzy tak robią, to mnie przeraża, ale rzeczywiście tak się zdarza i nawet pamiętam już wiele, wiele lat temu, bo odbierałam dzieci z przedszkola, nie, ze szkoły już podstawowej i moja córka z tyłu tłumaczyła swojej koleżance, dlaczego powinna się zapiąć pasy, bo ją tata tak nauczył, że zapina się z tyłu, wyobrażasz sobie, taki mądry tata?
2: To jest najgorsze, jeżeli w dzieciakach budujemy świadomość,
1: straszne,
2: że można nie zapinać.
1: Moje dziecko jej wytłumaczyło, jak co się dzieje z jej ciałem.
2: Moje dzieci, jak wsiadają do auta, mają odruch bezwarunkowy zarania dziejów, od najmłodszych lat. Wsiada, nie ruszy w ogóle niczego, dopóki nie zapnie pasa. I najgorsze, co możemy swoim dzieciom zrobić, to uczyć ich niestety takich złych nawyków, bo może się to kiedyś źle skończyć.
1: Nie, słuchajcie, więc absolutnie pamiętajcie, że uczyć trzeba dzieci, że zawsze po prostu bezwzględnie pasy bezpieczeństwa muszą być zapięte. No ale fakt, że takie systemy, które robią zdjęcia we wnętrzu samochodów, mamy też w Polsce. Tyle tylko, że jeszcze są niewykorzystywane.
2: Tak, ale potrafią już zrobić zdjęcie, na przykład, kiedy jedziemy nielegalnie bus pasem.
1: Widzisz?
2: Przejeżdżamy na pomarańczowym świetle, muźnym pomarańczowym tak zwanym. Albo nawet mierzą kilka samochodów, które przekraczają prędkość jednocześnie, bo jadą powiedzmy trzy auta, wszystkie są na trzech różnych pasach, a ten fotoradar wychwytuje tylko te, które przekraczają prędkość. I rzeczywiście ten sprzęt jest też gotowy do tego, żeby uwieczniać na zdjęciach tych, którzy nie zapinają pasów albo rozmawiają przez telefon. Niemniej na razie mandatów z takiego sprzętu za takie przewinienia nie dostaniemy.
1: Bądźcie czujni, bo któregoś pięknego dnia to się może zmienić.
0: Garaż SC Rock.

0: Będziemy mieli w Europie megamost. Megamost, na który czekamy i czekamy i czekamy.
1: Od 2000 lat czekamy, no, bo naprawdę długo, pierwsze pomysły, które zapisano na kartach historii, sięgają czasów sprzed 2000 lat, kiedy Italia, jeszcze starożytna, chciała zbudować przeprawę nad cieśniną mesyńską, czyli łączącą Sycylię z Kalabrią.
0: No słuchajcie, to się wreszcie chyba wydarzy. Ogrom, najdłuższy most wiszący na świecie ma połączyć Kalabrię właśnie z Sycylią. Ja się nie mogę doczekać, żeby na kołach pojechać. Ja mam nadzieję, że dożyję. Do 2034 roku
1: mamy szansę.
0: Będą to budować i mamy szansę. Naprawdę. Całkowita długość 3666.
1: Piękna liczba, tak? Prawda? Te trzy ostatnie cyfry musiały ci się szczególnie spodobać.
0: Bardzo mi się podobają.
1: 3666 metrów.
0: 60 metrów szerokości, 6 pasów ruchu drogowego i mało tego, jeszcze ruch kolejowy ma pomieścić ten, że ta przeprawa. 200 pociągów dziennie mają puścić, to będzie naprawdę grubo. Ale to będzie, słuchajcie, no, mam nadzieję, że to bardzo mocno ożywi południe Włoch.
1: Przede wszystkim to ma tak, jest dużo biedniejsze niż reszta Włoch, ma przyciągnąć to więcej turystów, ma rozruszać tamtejszą gospodarkę, no ale najpierw trzeba wybudować ten most, a to pochłonie prawie 15 miliardów euro, nie mniej. Trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli chodzi o samą konstrukcję, to będzie musiała być nieprawdopodobnie wytrzymała, nie tyle ze względu na samą długość, co ze względu na to, że teren jest bardzo aktywny sejsmicznie, a do tego wieją tam często wiatry przekraczające 200 km na godzinę.
0: No to musi wytrzymać, proszę ciebie, i ma wytrzymać jeszcze trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,1. Takie trzęsienia nawet ma wytrzymać. Słuchajcie, bardzo to jest piękna historia i bardzo mam nadzieję, że się uda rzeczywiście im dotrzymać terminu i tym 2034.
1: No Włosi dotrzymać terminu?
0: Właśnie o tym chyba, mówię.
1: Na to bym nie liczył, wiesz?
0: Dlatego mówię, mam nadzieję, że dożyjemy.
1: 2034 rok, to niektórzy z nas mają na ten dopiero do okulisty na ten rok.
0: Jest naprawdę niezła historia. Trzymajcie się ciepło. Zaglądajcie na YouTube'a, na garaż i oglądajcie nasze facjaty i w ogóle tam w rozszerzonej wersji będziemy do was mówić. I co?
1: Do usłyszenia za tydzień i do zobaczenia we wtorek na YouTubie. Oczywiście tam jesteśmy też codziennie, bo możecie też oglądać sobie nasze archiwalne występy.
0: Który to był odcinek, Łukaszu Bąku?
1: 36.
0: Bardzo dziękuję.
1: A za tydzień będzie odcinek 37.
0: Trzymajcie się.
1: Dziękujemy bardzo. Joanna Ziętarska
0: i Łukasz Bąk. Pa.
1: Do usłyszenia. Pa.
2: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
2: Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których wyciąga wnioski. W przeciwnym razie rodzinie grozi katastrofa.
3: Rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. To się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, bo ten rodzic jest permanentnie napięty.
2: Moim gościem będzie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień, realizatorka warsztatów wychowawczych, współautorka książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji.
1: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Michał Poklęgowski. Autopromocja. Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w Esse Rock. Na sobotni wieczór Esse Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: AC/DC w Estee Rock, no i Brian Johnson, w którego garażu znajduje się dosyć pokaźna liczba aut, jako że muzyk, jak wiadomo, jest wielkim fanem motoryzacji. Tak a propos właśnie, za nami kolejny odcinek garażu, w każdą sobotę między 12 a 14 premierowe odcinki, a w tak zwanym międzyczasie zapraszamy Państwa na YouTube'a, bo tam właśnie można sobie garaż podejrzeć właśnie w wersji wideo. Także zachęcamy. Back in Black, AC/DC już za nami w Estee Rock, a ja się kłaniam po 14. Michał Cieślik, dzień dobry. No i polecam się na to sobotnie weekendowe popołudnie w Estee Rock. Teraz sięgamy po nasze nowości. Przed nami Nothing But Thieves i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Strong Out Johnny i Iggy Pop, czyli jeden z headlinerów ubiegłorocznej edycji festiwalu Colors of Ostrava, który odbywa się tuż za naszą południową granicą w Czechach. I nie bez powodu o tym mówię, bo już w tę środę rusza tegoroczna edycja tego festiwalu. Zagrają tam m.in. Skanka Nancy, 21 Pilots, będzie Moby, no i oczywiście laureat drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli krakowski zespół Flying Bison, bo właśnie główną nagrodą w tym konkursie był występ na festiwalu Colors of Ostrava. My się też tam wybieramy. Od środy będziemy nadawać z Ostrawy właśnie w naszych social mediach, także odsyłamy serdecznie. Oj, dużo się dziać będzie w tym nadchodzącym tygodniu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Często trafia się tutaj przez przypadek. Jaśka też opowie swoją historię. Zaczynała przecież w telewizji, radio pojawiło się później. Ja też przechodziłem koło radio. Okazało się, że szukali kogoś do reklamy, więc poszedłem tam sprzedawać czas reklamowy, nie?
3: Proszę Państwa, ale wózek to jeszcze można przesunąć, a w tych niektórych sklepach, nie będę mówił, się nazywają, ale te palety postawione na środku, przecież ich sobie nie przesuniemy, a czasami wchodzę do sklepu i labirynt. Jak przejść, a potem jeszcze wrócić?
4: Ale może to jest jakaś dodatkowa atrakcja?
2: Dokładnie.
4: Wiesz, jak labirynt w kukurydze.
2: Taka gra terenowa przy okazji. Tak. Znajdź majonez.
3: Escape Disco.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
7: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
8: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Josh Homme i spółka w znakomitej koncertowej formie, co można podglądać na ich kanałach w mediach społecznościowych. I to nas cieszy, ponieważ za tydzień koncert numer jeden, a w niedzielę koncert numer dwa w naszym kraju. To oczywiście dziać się będzie przy okazji wizyty Systemowe Down w Polsce na PGE Narodowym. Oprócz Systemowe Down zaprezentuje się także zespół Queens of the Stone Age. No i tak będą grać, między innymi jak nam zagrali przed chwilą. No One Knows, jeden z ich największych hitów, z pewnością wybrzmi w ten kolejny weekend w Warszawie. Queens of the Stone Age za nami. Teraz gramy Babylon Zoo, Spaceman.

0: To był Mr. Big i Wild World w Estedog. No a ja życzę Państwu, żeby w tym dzikim świecie znaleźć odrobinę spokoju, wytchnienia, no okoliczności sprzyjające. Weekend w pełni, więc mam nadzieję, że co nieco Państwo z niego uszczkną. Tak kończymy tę pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. Od Evanescence i kawałka Bring Me to Life rozpoczniemy tę kolejną.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Melina.
5: Krzysztof Grabarz-Grabowski.
6: Nie mieszać się w głowie od tego wszystkiego.
7: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzyma kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strach.
8: A co pomyślałeś, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
7: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
3: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
10: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas.

0: The Offspring w Esterogi Pretty Fly for a White Guy, to już za nami. Dzień dobry, po 15:00, Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam na drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Wspominałem Państwu już dzisiaj o festiwalu Colors of Ostrava, który rozpoczyna się w środę w Czechach, tuż za naszą południową granicą. To jest impreza, którą bardzo serdecznie Państwu polecamy. Zresztą też mieliśmy w prezencie karnety na ten festiwal. Wspominałem też o zespole Flying Bison z Krakowa, czyli laureacie tej drugiej edycji konkursu SK Rockstar. Panowie w nagrodę oczywiście zagrają na festiwalu Colors of Ostrava. No i mam już teraz przygotowany ich nowy kawałek, który z pewnością zaprezentują publiczności w Ostrawie już w przyszłym tygodniu. Like a Whisper in the Night, Flying Bison przed nami.
1: Ten kawałek

0: Chłopcy z Placu Broni w Esterok. Kiedy już będę dobrym człowiekiem? To za nami. A za chwilę pojawią się chłopcy z Faith No More. Przypomnę, niedawno w mediach społecznościowych pojawiła się taka grafika z logotypem zespołu i datą 2027. Z jednej strony może to oznaczać wiele, z drugiej niekoniecznie, więc czekamy zatem na ciąg dalszy tej grafiki i jakieś rozwinięcie tego tematu, co ten 2027 w tym kontekście oznacza. Możemy się domyślać, szykujemy się oczywiście na najlepsze, ale jak rzeczywiście będzie, no to poczekamy, zobaczymy, jak mówią. Faith No More Epic, tuż po krótkiej przerwie, w Esterok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esco Rock.
11: Yo, it's Villa Amiga from a band called Him and you're listening to Esco.

Jeszcze w tym miesiącu będzie można ich zobaczyć i usłyszeć na żywo na Poland Rock Festival. Dzień później, 31 lipca, koncert na męskim graniu we Wrocławiu. No i w pierwszych dniach sierpnia również pojawią się na tej trasie, tym razem w Krakowie, Mysłowic i my, to już za nami w Esteroga. Skoro przy tym temacie jesteśmy, dzisiaj męskie granie zawitało do Poznania. Drugi koncert dzisiaj wieczorem. Dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy tam się bawić będą. Mieliśmy dla Państwa bilety na ten właśnie koncert, podobnie jak i na te pozostałe na tegorocznej trasie. Także proszę być na nasłuchu, jeżeli ktoś miałby ochotę taki prezent właśnie od nas otrzymać. Mysłowic, już za nami Westerok, teraz zagramy Incubusa, Anomaly przed nami.

0: Depeche Mode, It's No Good. To już za nami w Esterogi na koniec tej kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania. Za chwilę znajdziemy się na jego półmetku. Po 16 polecam się Państwu, podobnie jak i Guano Apes, Open Your Eyes, od tego mocniejszego uderzenia rozpoczniemy tę kolejną godzinę naszego spotkania, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To byli Dorsi, Light My Fire w SC Rock. A ja mówię dzień dobry po 16, już za półmetkiem naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, polecam się w tej kolejnej godzinie. Przed 17 mogą Państwo liczyć na pewno na Franza Ferdinanda, pojawi się też grupa In Excess. No a teraz sięgamy po naszą kolejną nowość i to będzie bardzo fajny numer z bardzo dobrą energią, która napędzi nas na tę kolejną godzinę sobotniego weekendowego popołudnia. Zespół nazywa się Dziwna Wiosna, a ich najnowszy utwór to Światła Miasta.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Franz Ferdinand w Esterok, no i Alex Capranos na wokalu, jeden z najbardziej eleganckich rockmanów, śmiało można powiedzieć. Tak też zaprezentował się podczas tych ubiegłorocznych koncertów w Polsce. Na jednym z nich nawet wystąpiły w krawacie. A klient w krawacie, wiadomo. Alex Capranos, Franz Ferdinand, Love Illumination. To już za nami w SC Rock. Teraz chwila przerwy, po niej wracamy z Red Hotami. Give It Away. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Dzieci nie potrzebują rodziców idealnych, tylko obecnych i zaangażowanych. Zamiast dążyć do ideału, rodzic powinien się skupić na budowaniu relacji opartej na zaufaniu i pozwalać sobie na błędy, z których wyciąga wnioski. W przeciwnym razie rodzinie grozi katastrofa.
2: Rodzic perfekcyjny nigdy nie jest z siebie zadowolony. Nigdy. To się przenosi oczywiście natychmiast na relacje ze współmałżonkiem i z dziećmi, bo ten rodzic jest permanentnie napięty.
1: Moim gościem będzie Maria Berlińska, profilaktyk uzależnień, realizatorka warsztatów wychowawczych, współautorka książki pod tytułem Mamo, tato, nie musicie być idealni. O rodzicielstwie bez presji.
3: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl.

0: Lewandowski. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.
3: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
4: This is Anthony Kiedis of
5: the Red Hot Chili Peppers
4: and Flea, inviting you to keep it tuned
6: right here

Blondie i Call Me w SC Rock. No a przed nami INXS. Michael Hutchence kilka lat swojego dzieciństwa spędził w Hongkongu, bywał tam też i później nawet zdarzało mu się rezydować tam przez dłuższy czas. No i podczas jednej z takich wizyt powstał ten właśnie utwór, który znalazł się w 90 roku na płycie X. Disappear, INXS przed nami w SC Rock.

0: To była Nirvana i Polly. No i bardzo ładne oklaski pochodzące z koncertu MTV Unplugged, który, przypomnę, odbył się w Nowym Jorku w listopadzie 93 roku. Rok później ten utwór ukazał się na tej legendarnej płycie Nirvany MTV Unplugged in New York. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Po 17 na naszej antenie Ameryka Rammsteina pojawi się też Bryan Adams ze swoim nowym utworem.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Manual, okazuje się, angażuje mózg w sposób, którego automat nie jest w stanie zastąpić, czyli aktywuje korę przedczołową. Im więcej używamy skrzyni manualnych, tym więcej mamy funkcji poznawczych i pozytywnie wpływamy na swoje zdrowie psychiczne.
5: I ja to wszystko potwierdzam. Mhm. Właśnie dlatego kiedyś podjechałem manualem i zatankowałem diesla do benzyny.
6: Czego się nie da kupić za pieniążki, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
4: Miłości podobno, właśnie do dzisiaj dzień pocałunku.
5: No i Michała Klękowskiego, bo on jest po prostu przecież niezastąpiony.
6: Ja jestem na sprzedaż, wszystko jest kwestią ceny.
5: Czyli jednak.
6: Zapraszam, z ofertami.
4: Ile?
3: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
7: Klasyka rocka.
3: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
7: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
7: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Już po 17. Dzień dobry, Michał Cieślik, witam w ostatniej godzinie naszego sobotniego spotkania. Republika i Biała Flaga już za nami. No a za chwilę przy okazji kolejnego utworu nawiążemy do kraju, we fladze którego znajduje się liść klonu, Kanada, tak oczywiście o tym mowa. Stąd pochodzi kolejny wykonawca, no i przed nami Bryan Adams, który z okazji tegorocznego Dnia Kanady zaprezentował nowy utwór, w którym nawiązał do kontrowersyjnych słów prezydenta Donalda Trumpa, sugerujących, że Kanada mogłaby w przyszłości stać się 51. stanem USA. Rzeczywiście takie słowa padły jakiś czas temu. No i ten utwór jest właśnie reakcją na te kontrowersyjne słowa. 51st State. Nowy utwór Bryana Adamsa przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Republika już nam zagrała w tej godzinie, a Republika właśnie się zaprezentowała z kawałkiem Ready to Go w Ester Rock. No i ciekaw jestem, czy ta polska Republika i angielska Republika wiedziały wzajemnie o swoim istnieniu. Pewnie tak. Muzycznie te dwa światy mocno się różniły, ale energia często była zbieżna. A w tym miesiącu jeszcze, tak swoją drogą, minie 30 lat od premiery tego właśnie kawałka na debiutanckiej płycie tej właśnie grupy Ready to Go. To była Republika. Chwila przerwy, po niej wracamy z Dire Straits, których wspomagać będzie Sting w kawałku Money for Nothing.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: All right, this is Kirk from Metallica.
6: Hello, I'm David Gilmour.
7: Hello, I'm Richard Wright.
8: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
9: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Guns N' Roses w Esterok. Wspominałem Państwu ostatnio, że Slash przy okazji ostatniej wizyty z Gunsami w Polsce wybrał się do jednej z katowickich restauracji, gdzie podobno zamówił pierogi i placek po węgiersku. Nie ukrywam, trochę zgłodniałem, jak o tym myślę. No a na dodatek jeszcze człowiek bez obiadu dzisiaj, tak? Dania podobno smakowały gitarzyście Guns N' Roses. No i warto dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy polska kuchnia no, robi furorę wśród muzyków rockowych, a pierogi to już w ogóle rządzą. You Could Be Mine, Guns N' Roses. To za nami w ST Rock. Teraz gramy Blink 182. All the Small Things.

0: To była Alana Miles i Black Velvet w Ester Rock. To już na koniec godziny i naszego sobotniego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam i mówię do usłyszenia już po weekendzie, ale w moim przypadku takim trochę nieco wydłużonym, więc liczę na Państwa obecność przy radiu popołudniową porą już we wtorek. Zmykam tymczasem, a za chwilę drogowskazy na naszej antenie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklam.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama. Rock non-stop.